0: w armii, ale są to raczej prywatne gospodarstwa i po prostu są wymalowane od strony drogi, na przykład pod Lidzbarkiem Warmińskim znajdziemy je, ale też jak najbardziej w Warszawie i w Lublinie.
1: А чому менавіта гэтая карціна была выбрана для мурала? Хто яе выбіраў? Бернард Нікітаровіч?
0: Мисля, що то є помисл міський хіба, так? Якогось комітету. Бо єднак, то мусі мати апробатę міста. Мисля, що цей образ є репрезентативний дуже, więc добре, що появив в przestrzeni міській. Відділям, що є кошульки, різні аксесорії з цим образом, так, що то є знаний мотив.
1: И что это образ, ну как бы, який месседж у того мурала, что, про что это образ?
0: То есть, с чего вем, образ Бернарды дипломовый, еще с Академии Штук Пенкных, который представя то, что ей się kojarzy, то, что ее łączy с ее родимым регионом, так? Ну и на этом образе есть zawarte wiele elementów z Białegostoku. W Koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet w Bochotnikach, jeśli dobrze kojarzę, się znalazł. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim, w motywach kwiatowych, w tych wstęgach barwnych, w samym stroju, który jest, będzie śnieżno-biały. Więc myślę, że to jest po prostu bardzo bogato ujęte, to ten folklor, architektura i cały klimat podlaskiego.
1: A kiedy będzie odkrycie tego murala? Kiedy wy zakończycie pracę?
0: Kiedy zakończymy? Mam nadzieję, że dzisiaj. Tak, pracujemy od rana. Zresztą od 3 dni ciągiem i jest szansa, że dzisiaj około 20, jeżeli pogoda dopisze, skończymy wszystko.
1: A czy będzie uroczyste odkrycie tego murala i czy przeznaczony już dzień, kiedy odkryć mural?
0: Tak, ale nie chcę być w tym momencie, nie chcę zobowiązywać się, mówiąc to, gdyż słyszałem, że w piątek, ale nie jest to pewne, i wtedy ma być ceremonia, mają przyjechać urzędnicy z miejsca, słyszałem też o marszałku województwa, więc myślę, że szykuje się spora impreza związana z tym odsłonięciem.
2: Белосток уже відомо на всю Польщу своїми муралами, а виява муралу дівчинка з полівачкою навіть з'явилася на агульнопольських поштових марках. Розмову про мистецтво протягнем праз 2 хвилини.
3: Белоруская радіорація. Белосток, Гародня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać.
1: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
2: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczemną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
3: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
4: I on był natchniony i młody. Их не злічона было, ён на плошчы вёў гарады з песней, што

0: turmy.
1: Zadzwoniła. Potem pojechałem trochę do pracy, że sędziego porwali. Mój wracaj, bo my już nawet jak wróci cały, to trzeba pomocy. No jeszcze któryś dzień czy dwa pobyłem tam i wracałem na granicy, zatrzymali mnie w stopniu oficera. Zatrzymali, mówi, to co, mój brat zostawiłaś za granicę, sam wracasz? Ja mówię, nie, to my otrzymali godzinę czasu. I puścili później, przejechałem na Żoliborz, to tyle razy byłem na Żoliborzu, pod kościołem, a nie widziałem, w której stronie ja stoi. Tyle wieńców, tyle kwiatów, tyle zniczy, że naprawdę. A ogłosiłem, to ja byłem tutaj w kościele w tym czasie. Co tam się działo w kościelniku, płaczyk, coś niesamowitego. Jak powiedzieli, że znaleźli Wisłę.
2: Tutaj jest chrzcienica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większy to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
1: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja zapracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nie znaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest zmasakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy tej zrobione.
3: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy. Wtedy na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojeżdżałem 12 km, on 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez Łąki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś. Pole rodzicom pomóc przyjść, światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. Takie sentymentalne, przepraszam, muszę się... Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Miłosza. Ładne wydawnictwo, Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi. Z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
4: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi i kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczenniku? A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
5: Wiktor Waryszylski, mowa. Ksiądz Jerzy dzieciom mówił tylko po prostemu, to znaczy po białorusku, szepotliwej mowy tych полёв, гаёв, выпасов. Только поздней польскасть огорнула его моцным раменем, увайшла у яго, звернулася до Бога и людей. Може цяпер, калі стаў перад троном зноў, казаў збянтэжаны мовай дзяцінства: «Батька, даруем, калі ласка». І пан пачуў тыя простыя словы.
6: Гэта быў рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы».
0: У ім выказваліся браты ксяндза Ежы Папялуша, Юзеф і Станіслаў, аднакласнікі ды вернікі. У рэпартажы таксама былі выкарыстаныя запісы з урачыстасці 70-й гадавіны з дня нараджэння ксяндза Папялушка, якія прайшлі ў Сухаволі і акопах 9-10 верасня 2017 году. Верш Віктара Варашыльскага «Мова» чытаў Стась Дедерка.
6: Репортаж на Радио Рация.
7: Программа с архива Белорусского Радио Рация. Программа с архива Белорусского Радио Рация.

był jednym z pierwszych tenorów, no ale teperka i żeński raczej wszystko występuje tylko w białoruskim stylu. Bólcz tutaj kultury białoruskiej jako innej, no tak to jest. To kuranty, ale był jednym z pierwszych założycieli się tego zespołu, także ja uczył się w białoruskiej podstawowej szkole i w białoruskim licei. To miło być zrobione tak. Wioska Studziwody jest tak na południu Bielska, ona schodziła być w mieście. I jej douczyli jako dzielnicu, natomiast u nas tutaj była ta tema poruszona i wioska nie zgodziła się. Batko mój był wtedy radnym i w zarządzie gminy, nie zgodzili się na to, jako przyuczyci do miasta, do Bielska. Ona cały czas była z Bielską. Tam u nas wychodziło tak, że ludzie, którzy żyli w Bielsku, mieli pole na Widowie, ludzie z Widowa na Bielszczynie i na Jagusztowie. Tam trzy Jagusztowo, Bielsk i Widowo mieszali się z sobą ze mną i polietkami. Tak, że my cały czas przy Bielsku, a nie zgodzili się podejść pod dzielnicę miasta z ekonomicznych przyczyn. A ekonomia to podatki. Mieszczyni za metraż inaczej podatki płacić się jak tutaj na wiosce. Tak, że my gmina Bielsk-Podlaski, a nie miasto Bielsk-Podlaski.

0: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
1: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczelną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
2: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
3: I on był natchniony i młody, их не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песней, што

0: Ona zadzwoniła, jak tam pojechałem trochę do pracy, że sędziego porwali. Mój wracaj, bo mój już, nawet jak wróci cały, to trzeba pomocy. No jeszcze trochę dzień czy dwa pobyłem tam i wracałem na granicy, zatrzymali mnie w stopniu oficera. Zatrzymali, mówi, to co, mój brat zostawił się za granicą, sam wracasz? Ja mówię, nie, to mam otrzymali godzinę czasu. I puścili później, przejechałem na Żoliborz, to tyle razy byłem na Żoliborzu, pod kościołem, nie wiedziałem, w której stronie stoi. Tyle wieńców, tyle kwiatów, tyle zniczy, że naprawdę. Ogłosiłem, to ja byłem tutaj w kościele w tym czasie. Coś tam się działo w kościelniku, płaczyk, coś niesamowitego. Jak powiedzieli, że znaleźli Wiśle.
1: Tutaj jest chrzcienica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większość to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
0: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja tutaj pracowałem w pogotowie, karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nieznaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest zmasakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy tej zrobione.
2: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy wtedy. Na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojeżdżałem 12 km, on 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez łąki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcje. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc. Przyjść, światła nie było, no i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie, i pogrzeb, to było wydarzenie, no naprawdę. To sentymentalne, przepraszam, muszę się... Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Milosza. Ładne wydawnictwo, Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi, z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
3: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi i kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczennikowi? A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
4: Wiktor Ворошильский. Мова. Ксёнз Ежи дзіцям мовіў толькі па-простаму, то значыць па-беларуску, шапатлівай мовай тых палёў, гаёў, выпасаў. Толькі пазней польскасць агарнула яго моцным раменем, увайшла ў яго, звярнулася да Бога і людзей. Можа цяпер, калі стаў перад тронам зноў, казаў збянтэжаны мовай дзяцінства: «Батька, даруем, калі ласка!» И пан пачуў тыя простыя словы.
5: Гэта быў рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы». У ім выказваліся браты ксенза Ежы Папялошка, Юзеф і Станіслаў, аднакласнікі ды вернікі. У рэпартажы таксама былі выкарыстаныя запісы з урачыстасці 70-й гадавіны з дня нараджэння ксенза Папялошка, якія прайшлі ў Сухаволі і акопах 9-10 верасня 2017 году. Верш Віктара Варашыльскага «Мова» чытаў Стась Дэдэрка.
6: Репортаж на Радио Рация.
7: Программа с архива «Беларусь.

0: like silver and gold and great big diamond rings.
1: Radio Racja. Już